106,6 goroleci, 103 i 8 polkowyci. LMFM to twoje radio.

0: 1 jeleń,
1: 2 duboczki,
2: 3 torboczki,
3: 4 spacki,
4: 5 patyczok,
5: Szyszko wronkił,
6: 7 synyczok
7: i 7 łoron,
8: 9 drozdiów,
9: 10 dyczat.
10: Zawsze wszystkie w bazie kliczu.

Mi wersz. Wojdu do tebe mi wersu i woryciata zatrysnu i nikto nie będzie widział i nikto nie zrozumie, co się w tobie dzieje. Rozdertoj duszu czuhaniu, na tebe zaszmariu, od nazriaczego oka skotyny i od szczurego ludyna. I budesz lem mi i niczyj inczyj. Od najbільшого болю найбільший.

Słuchajcie tej pierwszej naszej chlastyłoczki Lemkiwskiego Narodowego Radia LEM FM

Serpen, bratu Jarosławowi. Pomedze ścisk oraninę smuszka, świżego smutku czorna stuszka. Popry tobi zerna żołte, popry tobi zerna złate, popry tobi trzeba połne. Zawerchniogo jest w ścisku, od spekę,

Radio LEM FM. Słuchasz dzięki wsparciu powiatu polkowickiego. Razem tworzymy przestrzeń pełną głosu i emocji.

0: RealmFM.
1: Jest piątnica, 14 sierpnia augusta 2026 roku. A na nowiny Rady RealmFM prosit Olena Stefanowska. Więcej jak 26 milionów złotych z Urzędowego Fundu Rozwoju Dorych trafiło do 15 małopolskich samouriadów. Dogovorenia były podpisane w minuły poniedziałek w Małopolskim Wojewódzkim Urzędzie w Krakowie. Seredko posłuży to w remontowania w sumie 14 km dorych, w tom susidujących z Lemkowiną. Medże inczoma w Korlickim powiecie перебудована буде powitowa droga w Krygu wraz z budową piszo-rowerowej stężko. Na to tu cel przeznaczono ponad 4 miliony złotych. Nowosandecki powit otrzymał ponad 2 miliony złotych na rozbudowę gminnej drogi w Nawojowi. Okrem tego małopolski wojewoda podpisał dogovorenia z trzema gminami, że otrzymają podporu na usuwanie nasiedztw osuwisk. W Łapennom, najmniejszym kurorcie w Polsce, pojawia się nowa atrakcja. Jak informowała wójt gminy Sankowa Małgorzata Małuch, dogovorenia było już podpisane, a wykonawca jest w terenie. W kurorcie pojawia się między innymi solankowa inhalatoria, moderna fontanna i lisowe molo w koronach dereł. To ta pośrednia atrakcja bude mała.

тремтиш, побиваєшся, як у пізню годину.

0: kości wlewa istnienie. Kto czyni pierwsze poruszenie, do ciała nam wkłada zakochanie. Możliwym czyni mimowanie.
1: Głosowi w pieśni nadaje brzmienie, a rozumowi zrozumienie. Ważna chwila napełnia znaczeniem tak mocnym, że reszta staje się milczeniem.

mały wiary krok, wielki krok dla ludzkości, dowód przez piękno znak.

Słuchacie LEM FM. LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM. Pierwsze lemkiewskie radio. LEM FM. Rosyjskie radio. LEM FM.

Zapraszam na następny odcinek programu z cyklu Szczyro Donoszu. W trzeciej serii przysłuchujemy się kryminalnym sprawom Muszyńskiego ta Klimkiewskiego Kluczył. Zapraszam.

Kole pred sud nasz osobisty stanął uctyły Iwan Pankniański. Dobrowilnie zaświadczył, że się mu dost ostało zo 40 polskich złotych nebiszczyka Jaśka od dity szołtysa wojskowo nebiszczykowego dołu, z których ich poświadczat i poświadczył na wse. Nic tam soj nejakoho dołu ne ostała juczy. Nasz to prał złożeno 1600 mil.

nie ma sprawy. Oprała 60 złotych bez jednego od Stefana Chrobra z Bilanky. Kole przed sud nasz osobisty stanął uctyły Stefan Chrobra z Bilanky poświadczył, że wziął i porachował na swoją pilną potrzebę potrzebnych mu 60 złotych bez jednego i monety, rachujący po 30 groszy każda, pieniaził od Chrobra z Bilanky, który oprałuje swoim menom i wszelajakoho majetku trom dzieciom reczenoho nabiszczyka ryca. Od roszy, których wynę im bude dałate opłatu i do tej sumy przyczyniacia każdy rik ze Sibna po 5 złotych, zakla jedno z nich bude chosnuwał, zaczynający od świętego Jana Chrzestitela toho, że 1300 roka. Nasz to prał złożeno.

sama sprawa, prawny dekret przeciw ręcowi wojskomu strony spaszenia. Przełożył przed prawą w Klemkiuci robitny Jacko Urcza z Łosia, Szkody i spaszenia Owiusa, ta łuk w pole, czeraz cztery woły w ręce wojskoho. O Szkodu mu winu dał, za to prawo dekretom mu dało, żeby pit kopom pańskiej liny okrem dalszego skarżenia, raczony wojski pohodył się z minułanym Urczom, żeby bliższe skarg nie było. Nasz to prawo złożeno 1600 rok.

szkole przed prałom naszym stanął robitny stec Romańczyk z Liszczyn. Zaświadczył win, że buduczy przy porozumieniu Hamilii z jej protywną stroną, że spłaczajuczy jej strani swojej po mórzu swoim zadała bilsze nad dochwarku 5 złotych polskich, każdej po 300 groszy rachujuczy. Kotryj to Hamilii prało dekretom dało za jej pozwolenią, żeby pił trecia złotego oddano, a pił trecie puszczat, a w to sposób, że połowę toho majetku hosnuje. Nasz to prał pamiętne złożeno 1300 rik.

29 grudnia 1649 roku. Sprawa Petra Rusyna i Fedora Feraka o złodziejstwo. Skład sudu. Z Muszyny, Wit, Pidwitowe i sześciu chłownikiów, burchomajster i trioch rajciw, z Tylycza, Wit i trioch rajciw, z Kresu, Wit, Pidwitowe, dwóch susidiów, a to imenno. Wit Muszyny, Andrzej Brzezowicki, Pidwitowe, Szymon Wadowita, Matias Kłodawski, Jan Pędziwiatr, Dawid Żydiński, Ignaty Chomiak, Joan Hromosiak, Ferenc Myskowycia, Prysia Wyłownik, Stanisław Miecznik, burchomajster Tylycza, Tylecki Wit, Matias Sowikowski, Rajcowe, Prokop Kopeć, Stefan Pawlikowycia, Joan Prorycki, Kreski Wit, Konrad Astriabski, Pidwit, Ferenc Krynicki, Jacko Sołotwiński, Aleksander Dubiański, Susit. Dla uzupełnienia prawa byli cechmasterowe Wojciech Swornik, Jan Skarucha, Stanisław Kruk, Józef Nowak. Prysutny był i jego mość pan Jan Domaracki. Sud sklekano z rozkazu Tobiasa Zemskoho Muszyńskoho Pit Starosty w związku z brakom prysutności i gomościa pana Wojciecha z Bedlina Bedlińskoho Muszyńskoho Starosty. Wymieniony Petro Rusyn na torturach przyznał, że po pierwsze wkochana na roztokach pług z ożeliza wziął jem. Po drugie, Michała Berdeczaka na smerykiłcy woły wkrał jem. Po trzecie, tyż wyznaju, że toho, że Fedora sam jem na złodziejstwo namołył, że zmy to tu paru wołów wkrali, a koli zmy iśli, to winsia chtił raz i drugi wertaty, ale jam nie dopustył do toho. Po czwarte, kochana, ja w jedno z malyką i synami z mojego kolesa poobłapowali. Po piąte, świczkami opalany przyznał, że na obrócznym wkrał kokuteszy jałiłku, kotru przywiódł do popowycia i powił mu, że ją kupił za złotych sim, a po kotru to jałiłku chodził z nim to drze Fedor na obróczny, zaś to dał mu jedną czwartkę miasa, kole to tu jałiłku zabył. A przed popołycią poju, że ją prodał. Po szeste zoznał, że z Iwanem Rostowskim w Dorosza na Perunci wkrali trzy barany i prychnali ich na roztoky do Iwana, za które to barany pojednali się i byli dali 30 złotych tomu, że doroszoły. Po seme Hanczywskomu Michałowi wkrał jem pistolet z kluczem i porochą.

po 8. Drugi raz, buduczy przypalanej świczkami, zoznał, że matioły rusia koły, zregietioła do komory. Sia podkopał i ryżny ryczy pobrał. Na kotre to złodziejstwo namołył choryć Repycki, a był też z nima Iwan Rostocki, Iwan Stachurek Dudka, a ryczy zanesli na Rostoky do Stachuriaka. Toho, że Repyckoho skarżat, że to win namołył ho na to złodziejstwo w Grybou i na Jarmaku. A i dalsze, buduczy przypalanym, przyznał, że totże ryć Repickiej namołył ho na złodziejstwo po Wielkodny z czwartego na piątniczu. Po 9. Ja, Petr Rusyn, przyznaju, że totże Fedor Ferak z Polan niewinowaty jest za to, że ja jem ho na obydwi kradeży namołył. I buduczy na torturach, totże Fedor nyczny zoznał, lem to złodziejstwo wołujał Juky. Za to ja odklikuję ho jak przyczynu do wszystkiego złodziejstwa i czyniu ho swobodnym. Wydiaczy przed sobą nemnuczu smert, odklikał toho, że ryca Repyckoho, że nyczny winowaty jest. Drugiego dnia po torturach, tot Petr Rusyn, buduczy przyprowadzonym przed prawą, był dobrowilnie zwidowany. Czy win sam Fedora na złodziejstwo nachwarył? To zoznał tak jak i na torturach. Ale prawo zwidłało jeszcze Jacka Uskoho, krajnika, jak doślednika tej sprawy. Czy win prał nie chodzi postupułaty. Win to kole przed prawą stanu poprosił o światu sprawiedliwist na tohoże Fedora. Prawo wydiaczy słusznie z tej prośby i skargu dekret czynet taki, żeby na tortury był ziatej, bo zwidłany nyczny zoznał, lem to ty dwie kradeży, na kotry był nachwareny. Szto wydiaczy pan Jan Domaracki, że męczę wynowaty, toho, że Fedora czynyt swobodnym od smerty, ale toho, że Petra Rusyna dekretom skazuje na smert, szto sobie wyprosił w pana Domarackoho, żeby był meczom straczeny. Szto i takim się stało, meczom hostiato. Podsumowując, zasłużono Petra Rusyna na karu smerty przez powyższenia. W drodze łaski meczem był stiaty. Fedora Feraka od smerty swobodnym wczyneno.

pisania i orania. Kiedym jeszcze orał, nie staty mia było byty poetą. Kiedym już w ludy poetą, nie staty mia na to, bo orio.

0: Teraz będę kursował Belgijski Ekspres. To jest popularne, czerezgraniczne, żeliznyciowe połączenie między Słowackoma Tatrami i Muszyną po polskiej stronie. Pociąg wertat na toro w czasie letnich i zimowych wakacji. Belgijski Ekspres w weekendo chodzi dwa razy na dzień z stacji Poprad Tatro i Muszyna. Zatrzymuje się w Studenym Potoku, Kaszmarku, Spiszskiej Bili, Podolinci, Starej Lubowny i Pławczo. Słowacko turysta może tu odwiedzić Muszynu czy pobysku Kreniciu. Okrem tego, po polskiej stronie kursy podziału są skorelowane z rozkładem przewoźników, co kursują z Muszyna do Krakowa. Na słowackom bocie granici, lubiteli historii może tu odwiedzić na przykład pamiątkę w Kaszmarku czy grad w Starej Lubowny, a lubiteli przyrody mogą iść do Tatr. Pociąg rusza z stacji Muszyna o 10:18. Z Popradu do Polszczo idę o 7:29 i 15:29. W tym sezonie kursował będę jeszcze do 13 września septembra. Od Gnezdo Nadziei w Nowym Sęczo prochodzi 15. edycja Międzynarodowego Multimedialnego Festiwalu Sztuko Małopolszcza Karpaty Offer 2026. Podzieja uczo tradycyjną kulturę Karpat z modernoma formami sztuko. Tworiaczo proster streczo folkloru z muzyką, teatrom, tańcom, filmom i wizualnymi sztukami. W programie znalazły się koncerty artystów, co inspirują się karpacką etniczną muzyką, teatralne spektakli, filmowe pokazy, performance, warsztaty, ta czosnienne plenerowe podzieje, co projdą na rynku i uliczach Nowego Sęcza. Ideą festiwalu jest wkazywać bogactwo i różnorodność karpackiej kultury, ta budować dialog między tradycją a współczesnością. Organizatorzy podkreślają, że Karpaty Offer to miejsce stryczo twórców z różnych dzierżaw regionu Karpat, które czerę sztuku prezentują wspólne dziedzictwo i jego współczesną interpretację.
1: To były nowiny Radia LMFM.

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drochy słuchaczy Łemkiwskiego Radia LM FM. Besiduje wam Jakub Zygmunt i zaczynamy Obzeracz Przyrody. Audycję, w której wandrujemy przez różne zakutyny świata. Wandrowaliśmy do tej pory przez i Łemkowynu, w Zachali, przez Karpaty. Odkrywaliśmy różne interesujące miejsca w Polsce, tak zachalni. Byliśmy też w różnych zakutynach świata, w Europie, w Azji, w Afryce, w wieloch interesujących regionach naszej planety. No a chneska mamy 90. odtynok naszej audycji i jest to odtynok w ramach takiej serii, kole to beru was na małą ekskursję po nacjonalnych parkach w Polsce. No i chneska pojechamy nie tak daleko, budemy w małopolskim województwie, budemy sobie odkrywać najwyższą chorą w Beskidach, jaką jest Babia Chora. Zatem oczywidno już dodumujete się, kiedy pojechamy, bo do Babiohirskiego Nacjonalnego Parku. Tot Nacjonalny Park nie jest tak młody, jest jednym z najstarszych w Polsce. Był zaklekany w 1954 roku. Nachodzi się win w południowej Polsce, w powitach Suskim i Nowotarskim. Oczywidno jest to, jakim powił, małopolskie województwo. Babiohirski Nacjonalny Park ma je chranyciu zo Słowacją. Po słowackiej stronie też jest park landschaftowy, park Horna Orawa. To ta polska część Nacjonalny Park obnymat północną i południową stronę masywu Babioj Chory. Tiż w obszyri toho parku nachodzi się najwyższy werch żywieckiego Beskidu Diablak, który ma wysotu 1725 metrów nad morą. I tiż w obszyri parku nachodzi się czast uboczył herbetu Polici, który nachodzi się niedaleko od perewału Krowiarki. Dyrekcja Nacjonalnego Parku nachodzi się w Zawoi, która też nazywana jest najdłuższym sełom w Polsce. Tiż w Zawoi nachodzi się specjalny osredok edukacji Babiohirskiego Nacjonalnego Parku. Tam możemy doznać się w bardzo interesujący, przystępny sposób nauczyć się pro babiohirską przyrodę. Tiż w Nacjonalnym Parku nachodzi się wielo oficyjnych, edukacyjnych i turystycznych steżok, bo przypomnę, że na obszarach Nacjonalnego Parku możemy wandrować lem po oficyjnych steżkach, nie możemy chodzić de hoczeme. No i tot Babiohirski Nacjonalny Park no jest bardzo tak husto odwiedzany turystami. Sztoroka przyjeżdża tcheł bliżej jak 100 tysięcy turystów, zatem velo. Może nie są to Tatry z Pieniny, ale i tak jest to masa ludy. No i mamy to tu Babiu Choru i to ta Babia Chora to nie jest tak naprawdę jedną chorą, ale takim herbetom. I bliższe pro to tu czas naszych Beskidiu po polskiej stronie powiem wam po krótki muzyczni pererwi.

Knesznym odcinku Obzeracza Przyrody wandrujemy sobie po Babiohirskim Nacjonalnym Parku. Nazwa jego bere się od Babioj Chory. I to nie jest taka jedna chora, ale jest to taki hir, jest to taki hirski hyrbet, który ma też ważną rolę jak naturalną barierę między Doliną Skawyci i Orawskimi Diłami. Schidny czasty toho hyrbetu to tam wyznacza perewał lipnicki, który nachodzi się na wysoty 986 metrów nad morą, a za chidniu hraneciu to wyznacza jałowiecki perewał na wysoty 1700 metrów. Babia Chora jest po Tatrach najbardziej takim wysokim, wyróżniającym się w landschafti obszyrą Polszczy. Babia Chora zanemat dost neweliku obszyr. Ciły hyrbet to maje lem 10 km do uchosty. Kole posmotrymy z północy na to tu sylwetku masywu, możemy wiryżny ty paroch takich mniejszych chor, mniejszych hir. Od schidniej strony iduczy, to pierwszy budeme maty sokoleciu, to tiż koli byste szli na werch diablaka, to budy też szli właśnie prez sokoleciu, koli byste szli od krowiarki, od perywału krowiarki, pak za sokolecią nachodzić się Kępa już jest dość wysoką taką chorą w tym masywie, 1520 metrów nad morą. Pak nachodzić się, no one tak przyjaznej nazwi chora, po polsku to jest gówniak, chiwniak, tak możemy przetłumaczyć. Chiwniak ma wysotu 1318 metrów nad morą, w centralni czasty tak mamy kulminację toho hyrbetu i jest to sam werszyna Babiej Chory i jest to diablak. Jak im powiem, to jest 1725 metrów nad morą. No i pak już to ta hyrbetowa linia idę na zachód i idę już coraz niżej. Tam nachodzi się następny perewał Brona, a za perewałem Brona nachodzi się werch Małej Babioj Chory, który ma wysotu 1518 metrów nad morą. No i tiż, kole posmotrymy na tot hyrbet Babioj Chory, to tiż dozrymy się riżnyć medże północnyma i południowyma uboczamy. Właśnie sud riżny. A czom sud riżny i na czym, w czym to ta ricz, że właśnie możemy smotryć riżne landszafty, to wam objaśnił bilsze po krótkiej muzycznej pererwy.

słuchacie obzeracza przyrody. Wertamy do Babiohirskoho Nacjonalnoho Parku, drohy słuchaczy. Wandrujemy sobie prestot neweliki, ale bardzo wysoki hirski hrbet, jaki nachodzi się w żywieckim Beskidi. Już znamy, że to hrbet to składa się z paroch hir nelem z jednej babioj chory. No i już znamy, że jest to najwyższa część Karpat w Polsce, poza Tatrami. No i kole posmotrymy na tot hrbet babioj chory, to dozrymy się tiż licznyć medże północnyma i południowyma uboczamy. Toty perszy północny ubocza, tony wpadają w dolinu stromyma, czasem obrwystyma uboczamy. Tiż na dozrymy się weloch takich perełomił i skalnych czastok. A z drugiej strony, z południowej strony babie chory, to zaś to te ubocza idą tak spokojni, sód łachidny. Tam jest w bilsze takich płaskich miejsc, płaskich płaszczowen powiedzmy, płaskich werszyn. Tiż możemy dozryty się paroch dżerelnych jam. No i babia chora maje też takie imeno, które no, znają prawie, że wszystkich, kto chodzi po Beskidach w Polsce, bo to jest Korolewa Beskidu. Beskidiu. No i to ma taki taką nazwę, neformalną nazwę to ta chora, bo różni wychladat i różne takie szaty, obleczenia powiczmy prezentuje o każdej pory roku. No zimą to jest to ta chora bardzo biła. Tam śnieg jest na pełno. Czasem okrem śniegu jest i wielo ledu, bo no tam są takie bardzo porywisty witrowy obstawyny, tam duje wicher bars sylno, no i to praktycznie każdochodnia, ale zimą to osobliwo silny jest to wicher. Jarom to zas już możemy na uboczach babie chory smotryty zelene listia. Litom to tam tiż rosne weloch kwitił, a osenom to zas to ta korolewa Beskidiu robić się taka złota od to tych no już wtraczających swoje kolory listiu. No i w zahali to, że ta chora tak wychladat, no to składać się na to welo historii, takiej geologicznej historii, ale i tyż minułych tysiaczy rokiu, kole to, no to ta chora była bardzo wysoką, taką wyróżniającą się w landszafti, bo w tak na werszyni tam, już na samym werchu diablaka, to nie je lisił, nie je niejakich roślin, tam są same choły skały. No i to z tej przyczyny, że tam już jest na tyłko studeno, że tam niejakie rośliny plantra już nie pojawiają się. No i właśnie, no to na samym werchu tak to wygląda, ale kole budemy właśnie chodyty sobie po niższych czastach Babiohirskoho Nacjonalnoho Parku, to dozrymy się toj biologicznej różnorodności, prokotru kus paroch sliu wam powiem po korotki pererwi.

Hneska w obzeraczu przyrody. Chodzimy sobie po Babiochirskim Nacjonalnym Parku. Park, jaki jest nie tak wielki, jakbyśmy dumali, bo ma powierzchnię lem 33 kwadratne kilometry, no to porównując do innych nacjonalnych parków, nie jest to taka imponująca powierzchnia. Ale no, mimo toho, to porównując tot park z innymi, to Babia Hora charakteryzuje się wielką biologiczną różnorodnością. Możemy dozryty się wieloch gatunków i roślin, i zwierząt, które znają jak żyć w takich trudnych obstawinach, jakie są dyktowane tą najwyższą chorą polskich Beskidiów. No, mądry chołowy dorachowali się 650 gatunków trachofitiu na obszarze Nacjonalnego Parku. Tyż znamy, że rosnę 280 gatunków mszakiu. Tyż spośród chrybiu i porostiu to tam jest więcej jak 1300 różnych gatunków. No i a jak idę o zwierzęta i o cycary, o reptylia, o ptachy, to żyje na obszarze toho niewielkiego parku 4500 gatunków i podgatunków właśnie w zahali zwierząt. Zatem to ta przyroda jest tam bardzo dyka, bardzo bohata, no i możemy ją eksplorować w czas do tych hirskich wandriłok na Babiu Horu. I właśnie osobliwo zaohaczam, jak już im skorsze powił, żeby wyjść na to tu Babiu Horu z perewału krowiarki. To ta dorocha jest najkrótsza i też najlepsze, najskorsze możecie dojechać właśnie do tego perewału. Oczy widno wstup na obszar Nacjonalnego Parku jest, nie jest darmo, trzeba zapłacić, ale są to takie groszy, które możemy zapłacić, żeby zachopluwać się pak to tym bohactwom biologii, to tym bohactwom geologii, bohactwom w zahali przyrody. No i to wszystko pro Babiochirski Nacjonalny Park. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek był dla was chocki minimalną, taką małą inspiracją do tego, żeby może kotrocho dnia pojechać w tamte strony i właśnie zdobyć najwyższy werch polskich Beskidiów. Ja dziękuję wam serdecznie za uwagę, zaochaczam słuchać dalszych odcinków Obzeracza Przyrody. Żelam wam przyjemnej reszty dnia, trzymajcie się, ostańcie zdrowi i ahoj. To był program Obzeracz Przyrody.

Drodzy słuchacze, zapraszam na cmentarz, zwłaszcza na cmentarze na Lemkowszczyźnie. Mówi Szymon Modrzejewski, Stowarzyszenie Magurycz. Radio LEM FM jest warte słuchania. LEM FM. Zdecydowanie polecam.

Ja można. Na kiściu narodu moho, na plodotwornym fosfori wyrys lis berezowy. Konary kwitniom zelene, proreczte słowo. Szumom bez witru promowte, tyszynom bez szumu, słowom bez słowa powiczte, jak tu było. Adże z tej ziemi rosnete, z tego fosforu, i znate tajnu na jedną, co neznaniu bolit. Czy to zaprawdę tak było, że aż i tu nie klaczali, żeby i my, ich synowe, w nedrach matery iście, na zachodnim pisku klaczaty nie znali? Berezy od wstydu biły, szumu mołczania. Molu się do was, nie za was, chwilą doznania. Nie noszę żalu w sobie już do nikogo, adże nikogo nad nami, okrem Boga. Na slezach narodu mogo, na płodotworniej soli, wyrys lis sosnowy. Oj, sosny, sosny, takie ty wyrosły na soli narodu mogo.

Jest piatnicia, 14 sierpnia augusta 2026 roku. A na nowiny Rady Jalem FM prosit Olena Stefanowska. Więcej jak 26 milionów złotych z Urzędowego Fundu Rozwoju Dorych trafiło do 15 małopolskich samouriadów. Dogovorenia były podpisane w minuły poniedziałek w Małopolskim Wojewódzkim Urzędzie w Krakowie. Seredko posłuży to w remontowania w sumie 14 km dorych, w tom susidujących z Lemkowiną. Medże inczoma w Korlickim powiecie przebudowana bude powitowa droga w Krygu wraz z budową piszo-rowerowej steżko. Na to tu cel przeznaczono ponad 4 miliony złotych. Nowosandecki powiat otrzymał ponad 2 miliony złotych na rozbudowę gminnej drogi w Nawojowi. Okrem tego małopolski wojewoda podpisał dogovorenia z trzema gminami, że otrzymają podporu na usuwanie nasiedztw osuwisk. W Łapennom, najmniejszym kurorcie w Polsce, pojawia się nowa atrakcja. Jak informowała wójt gminy Sankowa Małgorzata Małuch, dogovorenia było już podpisane, a wykonawca jest w terenie. W kurorcie pojawia się między innymi solankowa inhalatoria, moderna fontanna i lisowe molo w koronach dereł. To ta poślednia atrakcja bude mała też szklaną widokową platformą. Okrem tego kurortny park bude rozbudowany o miejsce dla dzieci i młodzieży, plac zabaw i steżko, a też miejsce do grilla. Wszystko roboto mają się završyty kińciom buduczego roka. Na realizację tych inwestycji gmina otrzymała blisko 10 milionów złotych. I szczele miesiąc bude kursował Belgijski Ekspres. To jest popularne czeresgraniczne żelizniczowe połączenie między Słowackoma Tatrami i Muszyną po polskiej stronie. Pociąg wiertat na toro w czasie letnich i zimowych wakacji. Belgijski Ekspres w weekendo chodzi dwa razy na dzień ze stacji Poprad, Tatro i Muszyna. Zatrzymuje się w Studennym Potoku, Keszmarku.

0: Festiwalu Sztuko Małopolszcza Karpaty Offer 2026. Podzieja uczo tradycyjną kulturu Karpat z modernoma formami sztuko. Tworiaczo proster streczo folkloru z muzyką, teatrom, tancią, filmom i wizualnoma sztukami. W programie naszły się koncerty artysti, co inspirują się karpacką etniczną muzyką, teatralne spektakli, filmowe pokazy, performance, warsztaty, ta czosnenne plenerowe podzieje, co projdą na rynku i uliciach Nowego Sącza. Ideą festiwalu jest wkazywati bogactwo i różnorodność karpackiej kultury, ta budowati dialog między tradycją a współczesnością. Organizatorzy podkreślają, że Karpaty Offer to miejsce stryczo twórców z różnych dyrżaw regionu Karpat, które czerę sztuku prezentują wspólne dziedzictwo i jego współczesne interpretacje.
1: To były nowiny Radia LMFM.

Droga. Kiedybym na psy zyszał, byłbym architektą. Lemkiem się ostał, zawód mnie poetą. Kiedybym na psy zyszał, byłbym architektą. Lemkom im się ostał, zawód mnie poetą. Bo chodziłem do technikum budowlanego z początku, także jakbym załerszał, to bym był może...

Dobry wieczór, witam bar serdecznie na słuchowisku i zapraszam na następną część noweli Petra Polańsko-Holisny Kobold. Zachopiłem się nie tak tym wszystkim, jak samym parochom, osobliwi jego objemystiu. Jednak, kiedy doznałem się od Antypa, że to dekan, to ta objemystist stała mi się za mała. Jaki mi to dekan słowni bez zwania? I małoż to nie zdradził jem się, już chodził jem obniaty dekana i reczy. Ach, mał jem na diusz to jak dekan budete tłustiejszy. I win jakby pereczuł tot mi pryzył, proto furt szeroko się uśmiechał, przy czym jego małe oczy zachodyły slezami. Win zdawał się przy tym wse jakosy zmieszany, jakby chotił tiłkoż to wyłożyty swojej dumki, wse kończyło się nie tym, że lem zbychnął, a pak nastupowało skrypienia tabakierki. Więc motrył spit czoła, zdawało się, najpierwsze sonduje teren i długi czas mołczał. Kole woszał jem do pomieszczenia, Jewlalija poczerweniła. Panna Glykeryja jak Zeus zmiriała niastroho z góry dolinu, pak pokrutyła mudro hołowo i wpiała zir w jakosej neokreslony punkt. To to oznaczało, nie bij się, nie na swoich je trafił. Dekan rozszerzył usta, podniósł hołowu, jakby chodził wydity za mną moju tin. Ale ledwi wybesidowany ostale pierwsze słowa, wszystko jakby odciął, zminęło się. Dekan smotrył za spit czoła, Jewlaleja zrobiła się bilejsza, jak jej fyszutka, a panna Glykeryja, chorony Boże, neprystara, rozczebetała się ne na żarty. Podibni, jak skoro pospiszna presa w typografii syple na minutu tysiaczy slił, tak i to ta dama ne ustawała w słowach. Zdawałoby się, albo diłkę śpiewajut na Dunaju, albo koszowej bisurmańskie czaszkę szablą na zemlu kładę, pokładat. I wyczuł ona, niby siduje tak, żeby lębę siduwaty. Bere uczast w debati, protiahnenom dołonią wszystko lechko dowodyt. Znaje o tym, że to na świecie je już pierwszy damski likar, mys Blackwell, że choć ona nie wyszła za mąż, to Anglia jednak nadała jej w miejsce dziwoczego nazwania miss, zwania damy, lady. Ona idzie z progresem, znaje i pro fortepian, ba, i graje na nim nawet, i to pereberat pierwszego lipszego kompozytora nie wozmę, wchodzi w jego własnywosty. Beethovena nie bere, protoże dama, która lubi Beethovena, robić się niesłuchniana. Wagner robić żenu wpertą, Mozart często lubywą, lem ulublenej Verdi wyklekuje nastrój sentymentalny. Besiduj też to nebud, ale Glykeryja była czutliwa.

inczy czasy. Spirytysty ostali jedyny ciamy w oświti, druhy ludę zeramy i tak złożyli się tysiaczy pid nohamy tych jedynyc. W tot sam czas pole wykołał się i rozzerał po świti darwinizm i szł z New Yorku duch tajemniczoho spirytyzmu i ciły świt strasni prylypnął do niego. Nelem strasni, ale epidemiczni. Epidemia iluzjonerstwa polichajucza peredo wszytkom na poruszuwaniu stołu i inczych mebly diszła do najtemniejszych kutykił, słowom iszła z powitrią, opanowujuczy wszytk gromadzkie werstwy. Ciły świt kontaktował się z duchami, wezywał, nazywał ich po imeny, zwidował, a odpowiedź zapisywał na propamiatniej tablicy. Ich lykeryja była prystrasną prychylniczką tych duchownych seansjów. Byłaby życia dała za niepodilnist w poruszuwaniu stołom. Ja pak podywlał jem rzęsku intuicyju, która jakby prykazowała i dla ryszenia swojej sudźby byty taką stronniczką duchił. Byty może, iszczy tołdy, koli ona dityatiom litała jak motylok po pachniaczych łukach, postrzelił jej amor natchnienia, żeby w następstwie życia ostała w pitkarpackiej głuszy misjonarką spirytyzmu prychodiaczoho z Atlantyku, żeby na koniec tym misjonarstwom ryszyty swoju dolu. Dola człowieka je nie do pojaśnienia. Pidłożyty dade taki zaczatok, z kotroho nie znatiasz to się wykole. Dola to nycz inczoho jak lemtot sławiański idol, kotroho teka obnymat diło metamorfos. Samowola toho idola robyt z lublaczoj dziuczyny kalynu, a z kozaka biły kamin, z newisty topolu, a z kozackoho konia lubowny mist, albo wandrujuczy po Bożym świti, a ne się ne obizryż, jak chrań hospody, ne prystara dziuczyna ostaje dostojną, zgidni z ustawą, ne za młodą żeną obrucznycią. Jednak w tym czasie dialnist zaświtowych duchił przybliżowała się do kińcia. Uż spirytystyczna planeta zaczęła ku stemnity, jej żar prychasał, a duchy, wydno zmordowany kontaktami z ludmi, cy piddali się im jak pobidżeny, cy nie mogli najty w ludziach tohoż to prydaje nazwania ducha, cywkińcy pro nezrucznist spirytystił, rozbywszy swoją harfu o mur, zaczęli wtikać jeden za druhym do swojej zazemskoj derżawy. Stoły jak raz robili się barże wperty. Nechotili w czas strochych seansił i splitania róg na platformie dwychaty się. Stołowy nożki nechotili już pysaty perepowidny. Zahalnoświtowy język duchił osłab wo swoi nepochrysznostyi. Tak nastał na świti smutok i tucha za duchamy i ne męsze zaczudowania, szto dije się z propadajuczyma jawyskamy. Te ich ladaty i czym ich prochniwał człowieczy rit. Na dneska to już wszystko. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam na następny odcinek. Czytała Monika Tylawska.

0: Ну, собираются.
1: От этих пчел всего можно ждать.

0: Pacoj kulturo, ta budułaty dialog medze tradycją a suczesnistiu. Organizatoro podkreślają, że Karpaty Offer to miejsce stryczo tworciu z różnych derżał regionu Karpat, kotro czary sztuku prezentują wspólne dziedzictwo i jego suczesne interpretacji.
1: To były nowiny Radia LMFM.

0: Ema. Gazda i czort. Raz był, dene był, w 77 krainie, za Czerwonym Morzem, za Skłanianą Gorą, za Złotymi Cąplami, za Żółtymi Powereslami, za Krywymi Kosami, tam, gdzie more piskom obbywali, żeby się do niego doczka nie sypali, był tam jeden chudobny człowiek i miał mnoho dzieci. Już nie mali ani co jisty i człowieczek zastarał się. Rozdumał sobie tak, że pójdzie do lesa i tam się zawiesić. Zabrał się z domu, uzял sobie motus, a żeni powie, że idzie do lesa drwa rychtowaty. Uwyszł win do lesa i rozerać się, gdzie by się mu było najzręczniejsze zawiesyty. Jak tak chodzić, smotryć na smereka, zbaczyć między stromami chłopca u czerwonych nogawicach i w czerwonym szepczate. Przyszedł tot chłopiec ku bitniakowi i gwarić mu.
1: Što że ty tu, człowiecze, gledasz?
0: Człowiek posmotryć na niedalekie murwanisko, wyniał iz niego grudku smoły i powidać tomu chłopcowi.
1: Zberam ja mirro, bo pidu ja do pekla czorti wykurity, a tam, gdzie sa nachodzić peklo, bude sa budowati monaster.
0: Chłopec to nie był nikim inszym, jak samotnym czortikom i gwari człowiekowi.
1: Znasz też to? Ja tobi dobry zaplaczu, lem ty nie zberaj toto miro. Daj poki peklowi, niaj ono stoić, bo si koliska aj pekla treba bude.
0: A kilko, że mi dasz?
1: Kilko by ty chotił?
0: Ja by chotił mig złota.
1: Oj, ta to za velio, powiedać czort. Dam tobie pił micha.
0: Na to człowiek zaczął zaś zbierać miro. Czort widzieć, że to nie figli i poobiecał człowiekowi cały mig złota, le mniaj już nie zbierać miro. Czort polecił, niedługo przyniósł pełny mig złota i położył go przed chłopa, a tot mu każe.
1: Ja taką ciągobu nie hoden ponesti. Musisz to tot mich aż do mnie prynesti, kiedy nie chcesz, abym was wykurił i z pekla.
0: Rad nie rad, uzjał czort mich złota na pleci i poniósł go slidom za chłopom aż do jego obystia.
1: I jak się wrnął do pekla, tam ostatni weselo karty grają, a win im gwarić. Dobry wam tu kartowaty, lemże nie znate nijak, co by z wami było, kidne ja.
0: Ostatni czorty przestali grati, a krwy Lucifer prosica.
1: Što że takie się stalo?
0: I to ty im rozpowił wszystko o chłopowi, co zbierał miro, i że chotił czortiw i z pekla wykuryty i na pekelnim pomyślu, że chotił zbudowati monaster. Wszystko czorty zaczęli żadati, że chłopa treba wyplatyty, aby im dał poki, ale młody czort ich uspokoił, że winy z chłopom się już rozrachował.
1: Ta, co jest jemu dał? Prosiaca. Jeden mig złota. To tu za velio.
0: Jeden chytry spomiędzy nich się ozwał.
1: Nie starajte się, bratkowe, ja pójdę do niego zautra i wygram od niego toto złoto.
0: Jak swinął drugi dzień, piszeł chytry czort do chłopa i jemu powiedać.
1: Ej, chłopie nebore, nie chodził by ty za mną prematy się. O, toto złoto, coś uzał od naszego kamarata.
0: A jak się budeme grati?
1: Perebijati się budeme.
0: Ta deby ja tam z tobą perebijał się. Ja mam takiego chłopca, co żyje hen w kraciwlu na horbku, to z nią się perebijati budesz. A chłop znał o jednym zajcowi, co perebywał na horbku u jaliwcu i preprowadził tam chytrego czorta. Jak już byli blisko koło jaliwca, tak każe chłop czortowi. Idź tam k jaliwcowi i klicz tak toho chłopca.
1: Heu, Janiku, heu. Čort i Degija ljucovi i na misto heu, Janiku, heu kričić. Hau, Janku, hau. Zadz jak začuł toto, podumał sobie, że to haukać pes, wyskoczył iz jaliwca i utikać, dobry lapk ne polamle. A čort za nim, ale de tam. Wernął sa chytrak do pekla i straplenej, a kamaratia sa ho wyproszują.
2: No to jak? Ci wygrał to zlato nazad?
1: Perebijał sa ja iz joho chlopčiskom, ale nemih jem ho nijak zdohonity.
3: Lem vy počekajte, zautra pidu ku chlopovi ja, povidać druhý.
0: I svinul druhý deň i prichodiť ku chlopovi druhý čortisko, abo z ním peremahav sa o mih zlata.
1: A jakže mu čorte budeme sa peremahati?
3: Pasovati sa budeme, chlope.
1: I ta ja nehoden s tobou sa pasovati.
0: Ale majú jednoho džada, ta ňaj vin sa s tobou vozme za pas. A chlop znal o jednim cmokovi dkým slakovi, što perebyval u skalní jaskyni i tam čorta zaprovádil.
1: Teper pídeš dolov džbrom i budeš na cmoka dobri kričati, bo môže spiť.
0: Cmok jak vchopil čorta, ta tak ho zbył, že sa od ňoho ledva živý vratoval.
2: No ta jakže, náš pekelný brate, vyhral ty i s chlopom to dnaš mih zlata.
0: Prosiať sa ho v pekli.
3: Ta de, jak ňa do svojich rúk pojímal joho džado, ta ja dúmal, že mi takoj končina bude. Micnej premicnej bol.
4: Što mi tam da jaký džado? Zautra ku chlopovi pídu ja za zlatom,
0: povídať tretí čort. Taj prechodiť ku chlopovi.
1: Što by ty rád, prosiť sa ho človek.
3: Budeme ši hrati o toto zlato.
0: A jak?
3: Maješ konia, chlope?
0: Jak by ni? Maju.
3: Ta vyveď ty konia na dvír.
1: Štože s ním budeme robiti? Prosiť sa chlop.
3: Budeme my ho na rukách po dvori nositi. Sim raz tam a sim raz nazad. A keď chlope ty konia neponeseš, zlato vozmu ja.
0: Chlop čortovi rozkazal, aby to mu ukázal, jak konia treba nositi.
1: Ta vzal vin konia pred sebe na ruky i voločiť ho po dvori, že dolov každým voloskom voda z ňoho lie.
0: A chlop na to.
1: Hej, ta ja to konia ši lípše budu nositi, bo ja sobi ho položu pomidži nohy.
0: I siv chlop na konia, taj na ním lítať po dvori.
1: A čort jak posmotril i utík do pekla, de všetkým čortam rozpovil o sili chlopa i zasmutil sa, že už čorty nikde nevyhrajú mich svoho zolota.
3: Ej, tam! Všetko ste žobráci! Pídu ja zautra za chlopom i uvidíte, ci nevyhrajú!
0: A chlop iz nekonečnej dopytosti čortiv sa už až rozsedil.
1: Čomu vy mi už nedaste pokoja? Keď vám taký žaľ toho zlata, ta ja vám ho vernu, ale iši toho roku monáster postavlený bude na tým fundušu. De peklo stojiť?
3: Zahrajme sobi iši raz, gazdo, o toto zlato.
1: Tak, jak budeme hrati?
3: Poď so mnou, gazdo, na dvír. Maju ja tam takú 15-centovú kuľu. I kto jej vyše vyšmariť, toho bude zlato.
1: A gazda na to. Ta peršoj ty vyšmar. By jem vidiel, jak to treba.
0: Čort vzal kuľu i vyšmaril jej tak vysoko, že u vyšci jej vidno bylo jak horošok.
1: Potím kuľa upala i zarila sa hluboko do zemli.
3: A ty teper vyťahnej iz zemli.
0: Rozkazuje čort človekovi.
1: Ni. Jak ja pičmaru, ta tohdy aj vyťahnu. а тепер витягуй кулю зо землі ти сам.
5: Чорт витягнув кулю зо землі і положив її перед хлопа.
2: «Що тепер робити, старієся хлоп?»
3: «Та чом же не піднімаш?»
5: – силує чорт хлопа. А хлоп повідать. «Маю я там горі брата коваля, але тепер його нід дома, та чекам, поки ся не верне.
2: Як вишмарю кулю, він її там поїмать і буде мати з чого підкову чинити».
3: І збоявся чорт, вхопив то ту свою кулю і застановився з нього аж у самім пеклі.
5: А от того часу уже чорти не ходили к чоловікові перемагатися з ним, аби не зазнали іші більшої шкоди. Так то суть чоловічі думи, жему ані чорти не украдуть із розума.

0: Jest piatnicia, 14 sierpnia augusta 2026 roku. A na nowiny Rady Jalem FM prosit Olena Stefanowska. Więcej jak 26 milionów złotych z Urzędowego Fundu Rozwoju Dorych trafiło do 15 małopolskich samouriadów. Dogovorenia były podpisane w minulý poniedziałek w Małopolskim Wojewódzkim Urzędzie w Krakowie. Seredko posłuży do remontowania w sumie 14 km dorych, w tym sąsiadujących z Lemkowiną. Między innymi w Korlickim powiecie przebudowana będzie powitowa droga w Kryku wraz z budową piszo-rowerowej stezki. Na to cel przeznaczono ponad 4 miliony złotych. Nowosądecki powiat otrzymał ponad 2 miliony złotych na rozbudowę gminnej drogi w Nawojowi. Okrem tego małopolski wojewoda podpisał dogovorenia z trzema gminami, które otrzymają podporu na usuwanie nasiedztw osuwisk. W Łapennom, najmniejszym kurorcie w Polsce, pojawia się nowa atrakcja. Jak informowała wójt gminy Sankowa Małgorzata Małuch, dogovorenia było już podpisane, a wykonawca jest w terenie. W kurorcie pojawia się między innymi solankowa inhalatoria, moderna fontanna i lisowe molo w koronach dereł. To ta poślednia atrakcja będzie miała też szklaną widokową platformę. Okrem tego, kurortny park będzie rozbudowany o miejsce dla dzieci i młodzieży, plac zabaw i stezka, a też miejsce do grilla. Wszystko roboto mają się zawrzeć kińcią buduczego roku. Na realizację tych inwestycji gmina otrzymała blisko 10 milionów złotych. I szczole miesiąc będzie kursował Berlijski Ekspres. To jest popularne czeresgraniczne żeliznyciowe połączenie między Słowackoma Tatrami i Muszyną po polskiej stronie. Pociąg wiertat na toro w czasie letnich i zimowych wakacji. Berlijski Ekspres w weekendo chodzi dwa razy na dzień z stacji Poprad, Tatro i Muszyna. Zatrzymuje się w Studenym Potoku, Kaszmarku, Spiszskiej Bili, Podolinci, Starej Lubowny i Pławczo. Słowacko turysta może tu odwiedzić Muszynu czy pobysku Kreniciu. Okrem tego, po polskiej stronie kursy podziału są skorelowane z rozkładem przewoźników, które kursują z Muszyna do Krakowa. Na słowackim bocie granicy lubitelji historii mogą odwiedzić np. pamiątkę w Kaszmarku czy grad w Starej Lubowny, a lubitelji przyrody mogą iść do Tatr. Pociąg rusza z stacji Muszyna o 10 i 18. Z Popradu do Polszczo idę o 7.29 i 15.29. W tym sezonie kursował będę jeszcze do 13 września septembra. Od gnez do niedzieli w Nowym Sęczo prochodzi 15. edycja Międzynarodowego Multimedialnego Festiwalu Sztuko Małopolszcza Karpaty Offer 2026. Podzieja uczo tradycyjną kulturę Karpat z modernoma formami sztuko, tworiaczo proster streczo folkloru z muzyką, teatrom, tańcom, filmom i wizualnymi sztukami. W programie znalazły się koncerty artystów, które inspirują się karpacką etniczną muzyką, teatralne spektakle, filmowe pokazy, performance, warsztaty, ta czasowne plenerowe podzieje, które pójdą na rynku i ulicach Nowego Sęcza. Ideą festiwalu jest wskazywać bogactwo i różnorodność karpackiej kultury, ta budować dialog między tradycją a współczesnością. Organizatorzy podkreślają, że Karpaty Offer to miejsce stryczo twórców z różnych dyrżał regionu Karpat, które czerę sztuku prezentują wspólne dziedzictwo i jego współczesną interpretację.
1: To były nowiny Radia LMFM.

Hej, witam, Łemki. Się bardzo raduję, że mogę do was powiedzieć parę słów w naszej mowie. Kazimierz Kutz.